0: autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

smutne jak pogrzeb. Są pelargonie w oknach parterów. Czas się zatrzymał, szepce nad Odrze. Świat uwięziony w pętlach spacerów.

jak tajemnicy. Niedzielny spokój z czystego nieba, zapach obiadu z kurzem ulicy. Chodzę, bo tędy chodzić jest dobrze,

0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

Tu Radio Rodzina. Rodzina. Jest 10 maja, szósta niedziela Wielkanoc.

Wyobraź sobie upragniony cel, na który musisz jeszcze chwilę poczekać. Może to być oczekiwanie na wakacje, na koniec nauki, czy na rozpoczęcie nowej pracy. Z tym nastawieniem wsłuchaj się w Ewangelię.

Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie.

Życie przykazaniami może być czasem nużące. Trochę tak jak nauka w szkole. Ucząc się, powtarzamy coś wielokrotnie, by coraz lepiej to zrozumieć i w ten sposób nabyć wiedzę. Czasem to jest bardzo żmudny proces, ale ostatecznie prowadzący do głębi. Jak przeżywasz twoje życie przykazaniami?

Jezus doskonale wie, że same przykazania to za mało. Sama wiedza to za mało. Trzeba czegoś żywego, a nie jedynie przepisów. Jezus wie, że człowiek potrzebuje relacji. Dlatego prosi Ojca o towarzysza dla nas, o Ducha Prawdy. Jak czujesz się z myślą, że Jezus chce zapewnić ci takie towarzystwo?

Gdy szóstą niedzielę Wielkanocy, Jezus mówi, że za chwilę będzie niewidoczny dla świata. Daje jednak uczniom narzędzia, aby z tą rozłąką sobie poradzili. Daje im również czas, aby przyzwyczaili się do myśli, że obecny stan za chwilę się zmieni. Co myślisz o takim sposobie odchodzenia Jezusa?

Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie.

Jeszcze raz przypomnij sobie, na co czekasz. Porozmawiaj o tym z Jezusem.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: znowu utonę.
1: Radio Rodzina.
2: Wrocław 92 FM.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
3: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis, dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
4: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a Ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
5: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe upominki komunijne. Pamiątki, pięknie kolorowane i oprawione Biblie, obrazki, biżuterię, wyroby ze srebra i złota, edukacyjne gry biblijne i filmy. Dostępne są także wianki, rękawiczki, torebki i pelerynki komunijne. Te i inne upominki oraz oczywiście wiele, wiele książek do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarnia.wroclaw.pl.
1: Reklama.
0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
7: Parara, parara,
8: audycja parara. Ze starej płyty.
7: Piosenka jest dobra na wszystko.
9: Powróćmy jak za dawnych lat.
10: No cześć.
11: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.

i w głowie zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

Mówiła, że już wielki czas, żeby z tym wszystkim skończyć raz. Mówiła tak, jak to dziewczyna. Mówiła, że to dość już trwa, że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna. Mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość, jak

windach wiatr nocą gra. Gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się przestają, a sercu jakoś źle. Nie patrz ponuro zaraz na świat, to nic, że gwiżdże wiatr. Zbraknie mu kiedyś.

0: Radio Rodziny. Teraz jeszcze bliżej.
1: Dzisiaj, jutro, zawsze będę cię kochać tak, chociaż moja miłość jest nie w smak. Kochana, dzisiaj, jutro, zawsze będę ci humor psuć, humor

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front.

Przeżywamy już szóstą niedzielę wielkanocną. W Kościele trwa radość ze zmartwychwstania Pana Jezusa. Przygotowujemy się do uroczystości wniebowstąpienia i zesłania Ducha Świętego. Tak jak widzimy, katedra jest już przygotowana na uroczystość pierwszej Komunii Świętej. Dzisiaj o godzinie 11 dzieci z naszej parafii po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa do swoich serc. Podczas tej mszy świętej modlą się z nami księża przełożeni wraz z klerykami naszego seminarium duchownego, a ta msza święta jest sprawowana w następujących intencjach. Pierwsza za zmarłych Marię, Franciszka i Jacka Bolanowskich, a także za zmarłych z rodziny. Druga intencja za świętej pamięci Macieja i za zmarłych z rodziny. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie Jezu, dobry pasterzu, który znasz swoje owce, zmiłuj się nad nami. Chryste, który oddałeś życie za swoje owce, zmiłuj się nad nami. Panie, który szukasz owiec zagubionych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Cię. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu. Niech misterium paschalne, które wspominamy, przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste. Wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Oto Słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najdrożsi, Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc. Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, świat nie będzie już mnie widział, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie.

0: Tak bardzo wiele w naszym życiu składamy obietnic. Różne te obietnice mogą być. Dzieci obiecują rodzicom, że będą grzeczne. Zakochani obiecują sobie miłość. Małżonkowie obiecują sobie nawzajem wierność i że się nie opuszczą aż do śmierci. Pracodawcy obiecują swoim pracownikom konkretne wynagrodzenie. W życiu codziennym składamy bardzo dużo obietnic, wiele zobowiązań. Obietnica, czyli słowo, które daje, i odpowiedzialność za to słowo. Ale zobaczmy, jak często rzucamy słowa na wiatr i nie potrafimy doprowadzić spraw do końca, być wierni danej obietnicy, danemu zobowiązaniu. Potrafimy wiele obiecywać, ale koniec końców bardzo często nie spełniamy tych słów. Ale jest ktoś, kto słowa i swojej obietnicy zawsze dochowuje. Jest ktoś w naszym życiu, kto zawsze jest wierny i to wierny aż do końca. I taką obietnicę trwałą, bezmienną składa nam dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii. Mówi do nas: nie zostawię was sierotami, przyjdę do was, jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział. Te słowa wypowiada Pan Jezus do swoich uczniów jeszcze w Wieczerniku, ale wypowiada je również dzisiaj do każdego z nas. Tak jak usłyszeliśmy na początku mszy świętej, jesteśmy na tydzień przed uroczystością w niebo wstąpienia Pana Jezusa. Za 2 tygodnie będziemy przeżywać niedzielę zesłania Ducha Świętego. I mogłoby się wydawać, że fizycznie Pan Jezus zostawia swoich uczniów, zostawia nas samych sobie, ale dzisiejsze słowa Pana Jezusa mogą nas budować. Nie zostawię was sierotami. Tak bardzo Panu Bogu zależy na każdej i na każdym z nas, że nie pozostawia nas samych. I chociaż świat go nie widzi oczami fizycznymi, to jednak my widzimy go oczami naszych serc, oczami naszej wiary. Patrzymy na niego póki co tutaj na ziemi pod zasłoną chleba w Komunii Świętej. Ale on przyjdzie do nas powtórnie, na końcu czasów. I dzięki temu, że on żyje już w tej innej, lepszej rzeczywistości, nam też obiecuje życie wieczne. A w jaki sposób Pan Jezus składa nam dzisiaj te obietnice, że nas nie zostawi? Co takiego ma dla nas stać się pomocą i wsparciem, brakiem tej samotności? I już dzisiaj, chociaż uroczystość zesłania Ducha Świętego dopiero przed nami, zapowiada przyjście Ducha Świętego, którego nazywa Parakletem. I to słowo Pismo Święte różnie tłumaczy jako pocieszyciel, rzecznik, obrońca, ale też adwokat. A jak dobrze wiemy, adwokat to ten, który staje w obronie, który jest przyzywany na pomoc, by bronić prawdy, stać na straży prawdy. Mówi Pan Jezus: ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. To Duch Prawdy, Duch Święty pozwala nam odkryć prawdę o naszym życiu, o nas samych, prawdę o Bogu, który objawił się w Jezusie Chrystusie. Jak poucza nas dzisiaj święty Piotr w czytaniu: bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. To dlatego świat nie rozumie i gardzi tymi, którzy należą do Chrystusa, bo nie chce przyjąć Ducha Świętego, nie chce otworzyć się na prawdę o zbawieniu. Duch Święty cały czas czeka w naszym życiu na gotowość do tego, by stać się naszym adwokatem, czyli naszym obrońcą, żeby przychodzić nam z pomocą w różnych sytuacjach naszego życia. I dlaczego Mimo tego, że tak wielu z nas przecież, jeżeli nie wszyscy, przyjęliśmy sakrament bierzmowania, są w nas żywe dary Ducha Świętego, to dlaczego nie odczuwamy obecności Ducha na co dzień? Być może dlatego, że nie modlimy się o te dary Ducha Świętego, żeby Duch Święty wzbudzał w nas to, co zostało nam przekazane. Tak jak Piotr i Jan, którzy w dzisiejszym fragmencie Dziejów Apostolskich modlą się za mieszkańców Samarii, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. To są bardzo proste słowa, nie trzeba wiele. Wystarczy wzbudzić w sercu pragnienie. Duchu Święty, przyjdź z darem męstwa, z darem rady, z darem rozumu, z darem umiejętności. Przecież otrzymaliśmy te dary w sakramencie bierzmowania. I na koniec. Może właśnie od dzisiaj, zamiast składać Bogu na modlitwie wielkie obietnice, wielkie zobowiązania, deklaracje, które potem ciężko udźwignąć, może warto zaufać Bogu, że przecież taką obietnicę On złożył już za nas, na krzyżu. Obietnicę miłości, której nikt ani nic na tym świecie złamać nie może. Może od dzisiaj warto na tę Bożą miłość, na to Boże zaproszenie odpowiedzieć swoją kruchą, zwykłą, codzienną miłością, której dowodem przecież będą małe, codzienne, konkretne wybory. Powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego jako znajmia Pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych
1: i życia wiecznego w przyszłym świecie.
0: Dobremu Bogu zanieśmy nasze wspólne błagania.
2: Powtarzajmy, przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa wysłuchaj nas, Ojcze.
0: Przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa wysłuchaj nas, Ojcze.
2: Módlmy się za papieża Leona i naszego biskupa Józefa, aby Duch Święty wspierał ich w prowadzeniu wiernych do Boga.
0: Przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa wysłuchaj nas, Ojcze.
2: Módlmy się za organizacje międzynarodowe, aby skutecznie zapobiegały wojnom i konfliktom między narodami.
0: Przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa wysłuchaj nas, Ojcze.
2: Módlmy się za dzieci przyjmujące pierwszą komunię świętą, aby w tym sakramencie odkryły moc działania Bożego.
0: Przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa wysłuchaj nas, Ojcze.
2: Módlmy się za wszystkich cierpiących fizycznie, aby łącząc swoje cierpienia z męką Chrystusa, przyczyniali się do uświęcenia Kościoła.
0: Przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Wysłuchaj nas, Ojcze.
2: Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za świętej pamięci Marię, Franciszka, Jacka, zmarłych z rodziny, za świętej pamięci Macieja i za zmarłych z rodziny, aby zostali przyjęci do życia w chwale nieba.
0: Przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, wysłuchaj nas, Ojcze.
2: Módlmy się za nas samych, aby wspólny udział we mszy świętej otworzył nasze serca na działanie Boże.
0: Przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, wysłuchaj nas, Ojcze. Boże nasz Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw i przez tajemnicę paschalną Twojego Syna daj nam wieczną radość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, niech wzniosę

0: przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
2: I z duchem twoim.
0: W górę serca.
2: Znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
2: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem oraz z całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,
3: ale nas zbaw od złego.
0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
3: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
3: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
3: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
4: Pokój.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: imienie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
1: Proszę jeszcze wysłać ogłoszeń. Dzisiaj o godzinie 11 w katedrze uroczystość pierwszej Komunii Świętej. O godzinie 19 w katedrze koncert katedralnego chóru Bazylika Cantans w ramach festiwalu Dla Życia i Rodziny. W tym tygodniu obchodzimy w środę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej, w czwartek święto świętego Macieja Apostoła, w sobotę święto świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski, w przyszłą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W poniedziałek o godzinie 18 msza święta ku czci błogosławionej siostry Marii Paschalis Jan i dziewięciu towarzyszek po mszy świętej, modlitwa o uzdrowienie za przyczyną błogosławionych sióstr męczenniczek, uroczystości przewodniczy ojciec biskup Jacek Kiciński. W środę nabożeństwo fatimskie o godzinie 17.15 modlimy się litanią loretańską do Matki Bożej, o godzinie 18 msza święta i następnie procesja różańcowa wokół katedry. W czwartek o godzinie 18 msza święta imieninowa w intencji księdza Macieja. W piątek o 16 w katedrze spowiedź dzieci przed rocznicą pierwszej Komunii Świętej oraz próba liturgiczna. W sobotę o 18 msza święta wieczorna w 800-lecie zakonu dominikanów we Wrocławiu i istnienia parafii świętego Maurycego we Wrocławiu pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego. Za tydzień w niedzielę o godzinie 10 rocznica pierwszej Komunii Świętej. Zakończenie synodu naszej archidiecezji w niedzielę 24 maja o godzinie 14.30. Nie będzie wieczornego nabożeństwa i mszy świętej o godzinie 18. Przez cały tydzień, przez cały miesiąc zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie o 17.15. Informujemy, że rozpoczął się montaż organów, który potrwa do końca tego roku kalendarzowego. Ostatnim etapem będzie strojenie instrumentu i oddanie go do użytku katedrze. W nawie północnej obok wejścia do kaplicy Zmartwychwstania został umieszczony obraz błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Są dostępne tygodniki Gość Niedzielny, Niedziela oraz miesięcznik Nowe Życie. Przy ulicy Katedralnej albo na ulicy Katedralnej odbywa się kiermasz rodzinny, warto tam zajrzeć. Życzę Wam wszystkim błogosławionej niedzieli. Niech Pan Bóg nas obejmuje swoim błogosławieństwem.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z wrocławskiej katedry na zegarach 15 minut do godziny 11. Tu Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
0: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
2: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
3: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
0: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

Eagle Eye Cherry na antenie Radia Rodzina, 17 minut po godzinie 11, takich poranków. Mówię o poranku, kiedy się budziłem i wstawałem i szykowałem się do wyjścia do Radia Rodzina, to naprawdę życzyłbym sobie zawsze. Przepiękne słoneczko, ptaszki radośnie śpiewają, taki rześki klimat, ale czuć, że temperatura naciąga z każdą chwilą, aż chce się po prostu coś miłego i sympatycznego zrobić, więc jak ktoś jeszcze się guzdrze w jakiejś po prostu piżamce, to niech wyskakuje, niech idzie na dwór, poczuć ten piękny wiosenny dzień. Dzień dobry się z wami serdecznie. Mam nadzieję, że to będzie udany dla wszystkich i radosny dzień.

Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.

Time is ticking out. No dokładnie tak. Czas nam troszeczkę umyka. Zbliżamy się powolutku do intencji. Przypomnę, można do niej też wysyłać SMS-y w dowolnej chwili pod numer 7148, zaczynając go tego SMS-a od słowa intencje. A ja bym chciał Państwa nauczyć czegoś, co się też ostatnio dowiedziałem, że to się tak ładnie po włosku nazywa la dolce far niente, bodajże jakoś tak. Mam nadzieję, że nie wymawiam tego niepoprawnie. La dolce far niente, coś takiego. To chodzi o słodkie nic nie robienie. Włosi są w tym dobrzy, ale uczą nas, że czasami taka wypita powoli filiżanka kawy, czas spędzony tylko na takim siedzeniu, nic sobie nie robieniu, sobie bimbaniu, albo posłuchaniu, jak ptaszki śpiewają, gdzieś powoli się zatrzymać na ławce, usiąść w parku. Ile razy gdzieś przechodzimy, to biegniemy, szybko się śpieszymy, a takie słodkie nic nie robienie od czasu do czasu naprawdę jest nam potrzebne, czyli taka leniwa niedziela też by się przydała, więc życzę tym wszystkim, którzy nie pracują, albo tym, co pracują też, żeby tak troszkę spokojniej, powoli, zrobimy wszystko, co trzeba, będzie dobrze, ale cieszyć się każdym oddechem i każdą chwilą, która jest teraz z nami. Pienso con sueño para si...

Rozpoczynamy już intencje, można do nas dzwonić bezpośrednio na antenę 71 322 20 22. Czekamy również na SMS-y, te już się pojawiają. O radość życia wiecznego.

kolejne SMS-y. Proszę o gorącą modlitwę w imieniu mojej córki Anny o ustąpienie infekcji i silnych dolegliwości bólowych oraz szybki powrót do zdrowia. Bóg zapłać. Jadwiga. Kolejny SMS za świętej pamięci Teresę, przez wiele lat pielgrzymującą z Jedynką na Jasną Górę, której pogrzeb odbył się wczoraj w południe. O łaskę nieba.

0: I kolejny SMS za zmarłych nauczycieli, wychowawców, księży, katechetów, siostry zakonne. Z podziękowaniem za trud, przekazaną wiedzę i postawy życiowe. I jest pierwszy telefon. Witamy serdecznie, słuchamy intencji.
1: Cześć Boże. Ja chciałam najpierw podziękować za całe dobro, za wszystko, co do tej pory otrzymałam. Prosić o szczęście wieczne dla dusz czystowych, dla zmarłych z rodziny, bliskich, przyjaciół. Prosić Cię o wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach i przede wszystkim za wszystkie chore osoby bliskie naszemu sercu, o wytrwałość i za te młode osoby, które po prostu pobłądziły w swoim życiu, aby odnalazły drogę Bożą. Przy tej okazji pozdrawiam serdecznie Radio Rodzina. Dziękuję, że jesteście. Panem Bogiem.
0: Dziękujemy, że nas słuchacie i również serdecznie pozdrawiamy. Kolejny SMS z intencjami. Matko Boska nieustającej pomocy. Proszę, wstaw się za mną u Pana, za moim mężem, Markiem, tatą, Jackiem, dziadkami, teściami, szwagrami, za wszystkimi bliskimi i za dusze w czyśćcu cierpiące, żeby osiągnęli życie wieczne. Matko Boska nieustającej pomocy, wstaw się u Pana również o zdrowie i siły dla mnie, Justyny, mojej córki Martyny, mamy Elżbiety, rodzeństwa, szwagra i siostrzeńców. Kolejny telefon z intencją, witamy i słuchamy.
2: Szczęść Boże, chciałam prosić o łaskę zdrowia dla mojej mamy, o powrót do sił po przebytej chorobie. Proszę również o potrzebne łaski dla wszystkich, którzy w dniu dzisiejszym słuchają nas na antenie Radia Rodzina. Szczęść Boże.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy serdecznie, miłej niedzieli.

0: Kolejna intencja na antenie. Witamy serdecznie i słuchamy.
1: Szczęść Boże, dziękujemy Ci, Mateczko, za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz nas każdego dnia. Proszę Cię, chroń nas od złego, błogosław, prowadź. Proszę Cię o dobrą, owocną rehabilitację dla Zosieńki, by chodziła, mówiła, by się dobrze rozwijała, nie chorowała. Szczególnie chcę prosić o zdrowie dla niej, w intencji Marty, Jakuba, mojego męża Marka, za wszystkich tych, którzy prosili mnie o modlitwę, ale również za tych wszystkich, którzy naszej modlitwy potrzebują, za chorych, samotnych, cierpiących. Oddaję Ci, Mateczko, wszystkie sprawy, jakie noszę w swoim sercu, może tak powódzki nie do garnięcia, ale proszę Jezu, Ty się tym zajmij. Chcę też modlitwie polecić wszystkie dzieci, które w naszej parafii będą przeżywać swoją pierwszą komunię, ale również te, które przeżywają swoje rocznice. Proszę również intencji naszej ojczyzny była bezpiecznym domem, by wszystkie rodziny by mogły tu w spokoju żyć, wychowywać, kształcić swoje dzieci. Również chcę prosić w intencji pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Z Panem Bogiem, szczęść Boże.
0: Dziękujemy pięknie, również pozdrawiamy serdecznie. I kolejne SMS-y za duszę świętej pamięci Eudoki.

0: Kolejna intencja na naszej antenie. Słuchamy.
1: Za pokój na całym świecie. Za wszystkie dzieci, które dzisiaj przyjmą pierwszy raz Pana Jezusa, żeby On został w nich, w ich życiu na całe życie. Za wszystkich chorych, cierpiących, opuszczonych, Mateńko nieustającej pomocy, bądź im pociechą. Za dusze w czyśćcu cierpiące, za całą moją rodzinę, zdrowie i błogosławieństwo Boże i za naszą ukochaną Radio Rodzina. Dziękujemy, że jesteście. Jesteście nam bardzo potrzebni. O błogosławieństwo dla Was i zadowolenie z pracy. I za wszystkich słuchaczy Radio Rodzina, o błogosławiony tydzień. Szczęść Boże.
0: Dziękujemy pięknie za ciepłe słowa. Kolejny SMS. Prosimy o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla córki Julii, o pomyślne zdanie egzaminów, o potrzebne dary Ducha Świętego dla niej. Prosimy także o zdrowie dla całej rodziny, a także w intencji Bogu wiadomej. Maria i Dawid.

0: I jeszcze kolejny telefon. Witamy serdecznie. Można składać intencje.
1: Szczęść Boże. Chciałem dzisiaj prosić o modlitwę w intencji mojej cioci chrzestnej o potrzebne dla niej łaski, o zdrowie przede wszystkim, bo już biedna nie domaga i wszystko, co jej potrzebne do życia i szczęścia. Pozdrawiam, Sagrada Rodzina.
0: Dziękujemy, również serdecznie pozdrawiamy i szybko kolejne SMS-y, bo dziś całkiem sporo. O dar nieba dla Ryszarda, Seweryna, Stanisława i Ani. Kolejny SMS. Proszę o wstawiennictwo u Matki Bożej dla mojego syna Michała za pomyślne zdanie egzaminów ósmoklasisty i dostanie się do wymarzonej szkoły średniej. Szczęść Boże. Kolejny SMS w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Wszystkich katastrof, wojen, wypadków za ojczyznę, pokój na świecie za zmarłych i duszę w czyśćcu. I ostatni, Matko Nieustającej Pomocy. Proszę Ciebie, wstaw się za mną i za moim synem Maksymilianem, córką Martą z synem Sebastianem. Niech wszyscy święci stawiają się też za nami o nasze bezpieczeństwo, za nasz kraj, za Radio Rodzina, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Niosąca Ducha, autorstwa Małgorzaty Forysiak. To unikalna publikacja łącząca literaturę faktu, teologię oraz osobiste świadectwo wiary. Autorka koncentruje się w niej na głębokiej relacji Maryi z Duchem Świętym, nawiązując bezpośrednio do symboliki ikony pneumatofory. Treść dzieła prowadzi czytelnika przez zawiłości dogmatów maryjnych i nauczanie Kościoła, podając je jednak w sposób przystępny i angażujący, niemal w stylu reportażu detektywistycznego. W publikacji znajdziemy analizę pism mistyków, takich jak święta Brygida czy błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich, a także wyjaśnienie mało znanych faktów dotyczących m.in. trzech pięćdziesiątnic Maryi. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniakwroclaw.pl. Reklama.

everything I did to you. To you.

Wódka z Fullera, ręka do góry, bo można nawet nie lubić tego utworu, ale ręka do góry, kto chociaż przez chwilkę sobie nie pośpiewał trochę, albo tam na na na na na na na na. No nie da się, są takie piosenki, które po prostu aż sami zaczynamy je śpiewać mimochodem. 20 minut po godzinie 12. Teraz bardzo ważny temat, trudny temat, ale podejmę się go. Temat kobiety. Proszę bardzo, kobieca logika. I to jest absolutnie przykład na to, że my mężczyźni jesteśmy kompletnie z innej planety faktycznie, bo zupełnie tego nie rozumiemy i zupełnie zachowujemy się odwrotnie. Już tłumaczę, włosy. Proszę bardzo, kobieca logika. Jak włosy są długie, to oczywiście chce je skrócić, bo za długie. Jak są krótkie, to natychmiast zapuszcza, bo patrzy z zazdrością na te kobiety, które trzepią tymi dłuższymi piórami. Jak ma kręcone, to co będzie robiła? Oczywiście wstanie pół godziny wcześniej, będzie prostować. Jak ma proste, to co? Oczywiście wały będzie kręcić, będzie sobie loki robić, bo musi mieć kręcone. Jak ma jasne, to sobie trochę przyciemni, albo pasemka sobie zrobi. Jak ma ciemne, to sobie będzie rozjaśniać. Facet patrzy na swoje włosy, przeczesze palcami, mówi, no, ładnie, wszystko w porządku, wszystko gra. Byłoby prościej, gdybyśmy tak po prostu akceptowali, ale z drugiej strony już, jak to kiedyś taki mądry człowiek powiedział, kobiety nie zmienisz. Można kobietę zmienić, ale to też niczego nie zmienia.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym

No to nie trzeba nikomu przedstawiać, wrocławska załoga G i zespół Hurt. Bardzo proszę, poczułem się przed chwilką bardzo staro i źle mi teraz z tym, już mówię o co chodzi. Obejrzałem sobie fragment wystawy w Zagrzebiu, powstała wystawa i tam jest Muzeum Gier Komputerowych. Polecam we Wrocławiu, również na Świebockim można zobaczyć sobie takie muzeum ze starymi komputerami. Rewelacyjna rzecz, tam byłem, można grać na tym oczywiście, dotykać, sprawdzać tego wszystkiego, więc jak ktoś też już jest takim starym koniem jak ja, może sobie zabrać dzieciaka i iść tam i przeżyć naprawdę podróż w czasie. Ale wracamy do tego muzeum, gdzie jest wystawiony taki pokój gamingowy, takiego nastolatka z lat 2000 po prostu. I to jest już w muzeum, żeby ktoś tak zobaczył, jak to kiedyś wyglądały pokoje takich nastolatków z komputerem w roli głównej, można powiedzieć. Czyli pomyślałem sobie, że mój pokój tak z lat 80-tych, 90-tych to już do skansenu chyba się tylko nadaje. Co to się porobiło, no?

Brian Adams, jakby ktoś tam po głosie nie poznawał, śpiewał dla nas. 47 minut po godzinie 12. Jak ciężko was do teatru wyciągnąć, no naprawdę. Wiem, że pogoda piękna i fajnie się siedzi na dworze, ale wieczorkiem do teatru można skoczyć. Teatr Polski, scena bodajże na Świebockim, zaprasza was na przedstawienie, czy ja was zapraszam, żebyście wygrali sobie podwójne zaproszenie. A trudne to nie jest. 12 maja o godzinie 19 idziecie, oglądacie sobie prawdziwe historie Olgi Tokarczuk w reżyserii Michała Zadara. Wystarczy napisać SMS pod numer 7148, zacząć go od słowa rodzina i napisać, jakie przedstawienie teatralne do tej pory wam się najbardziej podobało, które wam tak w pamięci utkwiło. Tylko tyle. Można też ewentualnie zadzwonić, jak już ktoś komuś się bardzo nie chce SMS-a pisać. Czekam jeszcze dziś do godziny, do której ja tam jestem, do 15 mniej więcej czekam na zgłoszenie. Jeszcze pewnie parę razy będę przypominał. 7148, zaczynamy od słowa rodzina i jakie przedstawienie teatralne pamiętacie, które dla was było najlepsze.

0: Pora na prognozę pogody i tutaj mam same dobre informacje. Dziś termometry mogą wskoczyć nawet na 21 stopni. To bardzo dobra wiadomość. W tej chwili już mamy 19, cieszymy się pięknym słońcem. Wiatr w porywach osiąga 30 km na godzinę, ale to nam chyba nie będzie przeszkadzać, żeby cieszyć się tą piękną niedzielą. Jutro niestety, choć ciepło, to może spaść deszcz.
1: Tu Radio Rodzina.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

wszystko widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli,

Negatyw i kropla słońca na antenie Radia Rodzina. Dosyć przyjemna informacja. 13 minut, no już prawie 14 po 13, ale nie tak, że z czasem. Ale ja się ucieszyłem, bo dzisiaj obejrzałem taką rolkę, w której pewien budynek we Wrocławiu, w centrum Wrocławia, który naprawdę wydawałby się, że kiedyś był niezwykle piękny, niszczy, a nic się tam nie dzieje. A mowa o tym budynku, który jak przechodzimy pod przejściem Świdnickim i idziemy sobie w stronę PDT-u, Renomy, okej, niech będzie i tak, to on jest zaraz po prawej stronie. Taki ten, który przylegał do dawnego tego Solpolu nowoczesnego. I tam nic się nie dzieje. Ten budynek naprawdę po prostu wygląda fatalnie. To przecież centrum miasta. No i właśnie dziś zobaczyłem i już są podobno nawet dostępne wizualizacje, przepiękne zresztą, o ile będą prawdziwe, to naprawdę świetnie, że się biorą w końcu za ten, że obiekt będzie odrestaurowany, będzie odnowiony, będzie część hotelowa, część biurowa, część też taka do naszej dyspozycji, jakieś kawiarnie, restauracje też się pewnie pojawią. No i będzie jeszcze piękniej niż jest. No i fajnie, bo naprawdę dziura w mieście w takim miejscu to naprawdę skandal, można powiedzieć. A ja chciałem zachęcić, żeby do mnie dzwonić też i prosić o jakieś dedykacje z piosenkami, bo mamy koncert życzeń. Czemu by nie? W piękny dzień ktoś sobie może chce zażyczyć dla swojej dziewczyny, chłopaka, mamy, babci, taty jakiś specjalny utwór. No to dzwonimy do mnie. 71 322 20 22. Ja na przykład sobie zażyczyłem Macy Gray i sobie zaraz spuszczę Macy Gray. Tak to u mnie akurat prosto wygląda. Ale też nic skomplikowanego w tym, żeby zadzwonić i mnie przekonać, dla kogo jaki utwór mam puścić. It's

Rosalyn dla nas zaśpiewała 29 minut, dokładnie wybiło właśnie po godzinie 13, słuchacie Radia Rodzina, a zachęcam, żeby nie tylko słuchać, ale też sobie wejść i kliknąć na naszą stronę radiorodzina.pl, tam dużo ciekawostek, dużo fajnych informacji, na przykład o tym, co dzieje się w maju na Tarczyńskiej Arena, właśnie czytam i mówię fiu, fiu, fiu, proszę bardzo, 16 maja na naszym stadionie na Tarczyńskiej Arena zagra sam Roberto Carlos i to nie jest ściema, bo przed państwem mecz legend Polska versus Brazylia, czyli Polska zagra z Brazylią właśnie na murawie, między innymi Roberto Carlos, Julio Cesar, Maicon, Adriano w barwach Polski, zobaczymy Krzynówka, Dudka, Jerzego zresztą, Żurawski również się pojawi. To o godzinie 20, bilety jeszcze podobno są dostępne, a jeśli ktoś akurat nie chciałby oglądać Polski z Brazylią, choć to naprawdę ciekawie się zapowiada, to można jeszcze wyżej podnieść poprzeczkę, bo będzie Ultimate Legend Night, tak to się nazywa, to już bardziej nie może być coś by pro i legend i ultimate. Polska kontra reszta świata. No, to wynik, kurczę, może być różny. Szczerze powiedziawszy, nie spróbowałbym nie powiedzieć, ale tutaj naprawdę też znani piłkarze będą brali udział, więc jeżeli kochacie piłkę nożną, to jedno z tych dwóch wydarzeń mogłoby wam się spodobać. A cała reszta, która akurat nie chce chodzić na stadion, a chciałaby piłkarskie emocje przeżywać, to przypominam tylko, od 11 czerwca się bardzo cieszę, akurat Mundial raz na 4 lata staje się fanem piłki nożnej i sobie zawsze bardzo chętnie oglądam. Kibicuję Brazylii, od razu mówię, żeby nie było, jak wygra, to od razu uprzedzam. Od 11 czerwca do 19 lipca proszę sobie rezerwować czas. USA, Kanada i Meksyk, w tych trzech państwach będzie się odbywać ten turniej. Tam nasi nie grają, jakby co, tam by ktoś zapomniał.

Oj, tam już jest pięknie. 48 minut po 13, niedziela, 10 dzień maja. Za oknami piękna, słoneczna pogoda. Wspaniała niedziela. No i także taka muzyczka ładna.

Nie wiem jak wam, ale mi się cieplej robi przy takiej muzyce po prostu. Jakby więcej słońca wpada przez okno. 10 minut i będzie godzina 14. Jakąś piosenkę by ktoś chciał sobie zadedykować drugiej osobie? Bardzo proszę, koncert życzeń do 15 w Radiu Rodzina. 71-322-2022. Już prościej się nie da. Dzwonicie, mówicie dla kogo, jaka piosenka, a ja robię za was całą resztę.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
1: Co tu dużo mówić, piękną niedzielę dziś mamy. Termometry pokazują 19 stopni, a mają pokazać 21. No to trzymamy mocno kciuki. Chmury są, ale słońce się często niechętnie przebija. Wiatr do 20 km na godzinę. Cieszmy się dzisiaj pięknym dniem. Jutro, choć ciepło, bo też 21 stopni, ale będą chmury. No i w końcu spadnie oczekiwany przez rolników deszcz. Nie wiem jak intensywny, ale coś tam pokropi.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
2: Reklama. Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
7: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
2: Reklama.
9: Radio Rodzina.

0: 13 minut po godzinie 14, nieco przyspieszony James Brown na antenie Radia Rodzina, taka specjalna wersja. Wczoraj zapraszaliśmy do Jedliny Zdrój, bo tam piknik z okazji Dnia Europy. Łączyliśmy się z panem Krzysztofem. Dzień dobry, dziś też się łączymy.
1: Dzień dobry, pozdrawiam z Jedliny Zdroju.
0: Zapytam na początku, pogoda dopisała?
1: Pogoda dopisała, jest pięknie, słonecznie, jest chyba prawie 20 stopni.
0: To proszę opowiedzieć w takim razie, co się dzieje, jak przebiegają te wszystkie zabawy, imprezy, o których wczoraj mówiliśmy i co jeszcze się dzieje dzisiejszego dnia, czy ktoś z okolic mógłby dołączyć?
1: Jesteśmy od rana, od godziny 10 w Parku Zdrojowym w Jedlinie Zdroju. Dzieje się bardzo dużo. Zakończyliśmy grę terenową, w której wzięło ponad 100 osób. Mhm. Od godziny 10 trwa piknik europejski w Parku Zdrojowym. Zaraz za parę minut zaczyna śpiewać gwiazda dzisiejszego wydarzenia, prawdziwy skarb wokalny Dolnego Śląska, czyli Paulina Lenda.
0: Dobrze, a do której jeszcze potrwają imprezy, że tak powiem, towarzyszące?
1: Teoretycznie jeszcze godzinę, półtorej będziemy, więc jeżeli ktoś jest tutaj gdzieś bliziutko, to jak najbardziej zapraszamy do Parku Zdrojowego w Jedlinie Zdroju.
0: Ale tak ogólnie chyba tam piękne widoczki dookoła. Ale i raczej...
1: Oczywiście, to mogę słuchaczom Radia Rodzina zagwarantować, niezależnie czy państwo są dzisiaj, czy w najbliższych dniach, tygodniach, zawsze warto odwiedzić Jedlinę Zdrój.
0: To pięknie zazdrościmy i pozdrawiamy. Ktoś ma wolną chwilkę, zapraszamy, żeby wpaść i przekonać się na własne oczy. To była kolejna edycja Dnia Europy. 9 maja obchodzimy Dzień Europy i chyba warto o tej dacie również pamiętać i sobie przypominać. Panie Krzysztofie, pięknie, serdecznie dziękuję i udanej zabawy do końca życzę.
1: Dziękuję, ja życzę miłego popołudnia i redakcji, i słuchaczom Radia Rodzina.
0: Pozdrawiamy serdecznie w takim razie. 15 minut po godzinie 14. No, niektórzy muszą w pracy siedzieć, a nie tam w górach.
2: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina. You know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

32 minuty po godzinie 14 w Radiu Rodzina. O sztuce sobie troszeczkę porozmawiamy. No niektórzy sobie kpią ze sztuki współczesnej. Tam była histeria z bananem przyczepionym do ściany albo z jakimiś instalacjami, które nie wiadomo skąd się wzięły. Ostatnio zapłaciliśmy gdzieś w Polsce tam 400 ponad tysięcy za taki rozjechany płot. No różne są takie sytuacje, w których troszeczkę zastanawiam się, czy to na pewno sztuka, czy jednak trzeba konia ładnie narysować, żeby to była sztuka. W każdym razie takie pytania chodzą ludziom po głowie cały czas. W 59 roku w jednym z takich muzeów sztuki współczesnej grupa sprzątaczy stwierdziła, oglądając eksponaty, że oni też mogą zrobić dobrą sztukę. Poszli razem na śmietnisko takie, jakieś takie wysypisko, śmietnisko i takie metalowe coś powycinane z takich kółkami położyli to w jednej z sal jako kolejny eksponat po prostu. Cóż się okazało? Okazało się, że ten kawałek metalu przyniesiony ze śmietnika został nagrodzony przez znawców i dostał nawet nagrodę pieniężną. Jest tutaj takie piękne wspólne zdjęcie tych ludzi, którzy sprzątają z takimi miotłami przy tej rzeźbie z uśmiechami mówią: o, to jest nasza sztuka.

No, warto też Prince'a posłuchać na koncertach, wtedy to nagrania zyskiwały zupełnie inną jakość na żywo. Dużo chętniej sięgał po swoją gitarę i na niej grał przepiękne solówki. Przez muzyków, którzy się znają na rzeczy, mówili, że no, jeden z najlepszych gitarzystów w tamtym czasie. 15 minut zostało do godziny 15 w Radiu Rodzina, a to oznacza, że przypomnę, o 15 rozpoczynamy kolonkę do Bożego Miłosierdzia, transmitowaną bezpośrednio z Łagiewnik, więc już powolutku zapraszam.

Zbliża się godzina 15, już wybiła godzina 15, zatem powolutku łączymy się z łagiewnikami, skąd transmitować będziemy dla Państwa koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Bóg jest miłością. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Bądź błogosławiony, miłosierny Odkupicielu świata, w godzinie Twego konania, w której rozlewasz ogrom swej miłosiernej miłości na całą ludzkość. Bądź uwielbiony, Jezu, za Twoją mękę i śmierć, przez które wypowiedziałeś największe kocham wobec Twego Ojca w niebie i ludzi. Klękamy u Twoich stóp. Chcemy się wsłuchać w bicie Twego serca. Chcemy usłyszeć Twoje słowa miłości. Powiedziałeś do świętej siostry Faustyny: jestem miłością i miłosierdziem samym. Dziękujemy, Panie, za to, że nie ukryłeś przed nami swojego oblicza, że objawiłeś nam siebie, swoją miłosierną miłość ku nam, najpełniej właśnie w godzinach swej męki i śmierci krzyżowej. A nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. Krzyż jest tą pieczęcią, która zapewnia nas o niezmienności Twojej przyjaźni i miłości, jaką darzysz każdego z nas. Twoje miłuje rozbrzmiewa niemym głosem z Golgoty na cały świat i chce dotrzeć do każdego ludzkiego serca. I choć na początku krzyż jawi się nam jako znak, który zabija Ciebie, niewinnego baranka, to przecież na nim zostało otwarte, życiodajne, na zawsze bijące źródło miłosierdzia. Przez grzech mogliśmy być na wieki odłączeni od Boga, a Ty, Jezu, ocalasz nas od wiecznego potępienia. Ogarnięci Twoją miłosierną miłością, dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy: otwórz nasze serca na ogrom Twojej łaski, byśmy nią przeniknięci byli ludźmi bogatymi w miłosierdzie, gotowymi oddawać życie za innych z miłości do Ciebie.

0: Boże, Ojcze Wszechmogący, wraz z pielgrzymami w łagiewnickim sanktuarium i osobami, które łączą się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe, prosimy, aby uwielbione było Twoje miłosierdzie we wszystkich sercach, bo każde bije dzięki Twojej miłości. Niech Królestwo Twoje, w którym jedynym prawem jest miłosierna miłość, przyjdzie do wszystkich dusz, zwłaszcza tych, które są poranione grzechami i zniewolone przez nałogi. Niech Twoja wola, która jest miłosierdziem samym, spełnia się w naszym życiu i w każdej rodzinie, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie, aby ludzkość doznała upragnionego pokoju. Chleba powszedniego i eucharystycznego dawaj nam każdego dnia, abyśmy nie ustali w drodze do Twego domu. W pokorze prosimy o przebaczenie win i o to, abyśmy umieli przebaczać naszym winowajcom. W swoim miłosierdziu chroń nas od wszelkiego zła i nie dopuść, abyśmy ulegali pokusom. Błogosław nam i tym, którzy prosili nas o modlitwę w tym sanktuarium. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczą pod Pontem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebany, wstąpił do nieba, trzeciego dnia zmartwychwstał,
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
4: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Zakończyliśmy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia na zegarach 17 minut po godzinie 15. Tu Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Dziewica, Matka, Królowa. Spotkania z Maryją w tradycji i historii. To wspólne dzieło Michaela O'Neilla, znanego jako Łowca Cudów, oraz teologa doktora Roberta Fastigiego. Publikacja ta stanowi szczegółowy przewodnik po 10 najważniejszych objawieniach maryjnych, które zostały oficjalnie uznane przez Kościół katolicki. Autorzy analizują w niej historyczne i duchowe aspekty wizji z takich miejsc jak Fatima, Lourdes, Guadalupe czy rwandyjskie Kibeho. Każdy rozdział łączy rzetelną wiedzę badawczą z przesłaniem nadziei i miłości, jakie Maryja kieruje do współczesnego świata. Publikacja wyjaśnia również znaczenie tytułów nadawanych Matce Bożej oraz ich zakorzenienie w chrześcijańskiej tradycji na przestrzeni wieków. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
0: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
1: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
2: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
0: Reklama.
4: Radio Rodzina.

0: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Maryja. Biografia. Najbardziej wpływowa kobieta w dziejach. To wspólne dzieło reportera Grzegorza Górnego oraz fotografa Janusza Rosikonia. Autorzy przeprowadzili swoiste dziennikarskie śledztwo, odwiedzając kluczowe miejsca związane z życiem Miriam, między innymi w Ziemi Świętej, Egipcie, Turcji i Grecji. Publikacja stanowi bogato ilustrowane kompendium wiedzy, łączące rzetelne badania historyczne i archeologiczne z teologiczną interpretacją losów Matki Bożej. Treść opiera się nie tylko na Piśmie Świętym, ale również na apokryfach, tradycji Kościoła oraz wynikach współczesnych ekspertyz naukowych dotyczących relikwii. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
1: Radio Rodzina.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Te wszystkie lata, narodziny Tomaszka, ślicznego i zdrowego dziecka, były wydarzeniem, które należało uczcić. Rodzice mieli już dwie starsze córki uczęszczające do liceum. Wraz z upływem czasu wydawało się, że codziennie są powody do świętowania cennego daru, jakim były narodziny Tomaszka. Dziecko słodko się uśmiechało, wyróżniało się rozsądkiem i lubiło się bawić. Przebywanie z nim było prawdziwą przyjemnością. Kiedy Tomaszek miał mniej więcej 5 lat, pewnego dnia jechał razem z mamą samochodem do centrum handlowego. Jak to często bywa z dziećmi, zadał niespodziewane pytanie. Mamo, ile miałaś lat, kiedy się urodziłem? 36, Tomaszku. Dlaczego pytasz? Odpowiedziała zaskoczona matka, starając się zrozumieć, jaka myśl kryje się w głowie syna. Szkoda, powiedział zawiedziony chłopiec. Synku, o co ci chodzi? Dociekała nadal bardzo zaskoczona. Tomaszek, patrząc na nią oczami pełnymi miłości, powiedział: pomyśl o tych latach, które przeżyliśmy, nie znając się. Późno cię ukochałem, piękności dawna i zawsze nowa. Późno cię ukochałem. We mnie byłaś, ja zaś byłem na zewnątrz i na zewnątrz cię poszukiwałem. Sam pełen brzydoty biegałem za pięknem, które stworzyłeś. Byłeś ze mną, ale ja nie byłem z tobą. Święty Augustyn. Czytała Maria Skiba.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
2: Radio Rodzina Milicz 88,5 FM.

ain't no country club either.

0: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
1: Reklama.
2: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
3: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
4: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
1: Reklama.
5: Tu Radio Rodzina.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: Muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Niepojęcie pięknie witam w suplemencie do listy przebojów Muzyczne dary. Przed mikrofonem Dariusz Ciszewski, program realizuje Robert Czech. Ale nie jesteśmy sami. Wspaniały zestaw genialnych artystów, których poproszę teraz o pozdrowienie. Zaczniemy od Licy.
3: Witam wszystkich słuchaczy listy przebojów wszechczasów muzycznych darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
4: Nazywam się Darek Malejonek. Słuchacie muzycznych darów. I pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
5: Nazywam się Tomasz Budzyński. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy przebojów Muzyczne dary.
6: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych darów.
7: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają listy przebojów Muzycznych darów.
8: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy Muzyczne dary. Jestem z wami.
9: Pozdrawiam słuchaczy suplementu do listy przebojów Muzyczne dary. Litka Pospieszalska.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska. Serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy suplementu listy przebojów Muzyczne dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie listy.

0: muzyczne dary Salsoro.
1: Adam Krylik, Jacek Wąsowski, zespół Chillimy. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy suplementu.
2: Cześć, mój Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu, listy przebojów, muzyczne dary. Trzymajcie się, pozdro.
3: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
4: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do listy muzyczne dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
5: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy muzyczne dary.
6: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy listy przebojów muzyczne dary i suplementu tejże listy.
7: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu do listy przebojów muzyczne dary.
8: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
9: Natalia Sołtysek, zespołu Let Him Run, zaprasza do słuchania i za chwilę dla nas zaśpiewa piękny utwór zespołu Let Him Run w imię Twoje. Szkoda, że zespoły, które śpiewają o Bogu, nie mają wstępu na sceny mainstreamowe. Wszak ten utwór jest najwyższej próby. Za chwilę Państwo usłyszą Natalię we wspaniałym wokalu, ale też zespół Let Him Run, który genialnie gra, komponuje, tworzy harmonię, potem wspaniale to nagrywa, miksuje. Szkoda, że ich nie ma w mainstreamie. Robimy, co możemy. W każdym razie zapraszam Państwa na dzisiejszy suplement tym utworem i nie tylko, oczywiście, też wszystkimi zaproszeniami od naszych genialnych artystów. Już o tym mówiłem. My w drugą stronę oczywiście też ich bardzo serdecznie pozdrawiamy. No, właściwie, że możemy, tak sobie myślę, świętować jubileusz 25-lecia muzycznych darów przez cały rok. Czemu nie? Więc cofniemy się w czasie, do momentu, w którym Złoty Gong odbierał Witold Ludwik, znany reżyser, pracujący na co dzień w Toruniu. Była taka historia, że powstał film Nędzarz i Madame. Fantastyczny ten film. Nie wiem, czy Państwo pamiętają. Warto sobie to jakoś zwizualizować, a może nawet gdzieś znaleźć ten film. Mam nadzieję, że jest jakoś dostępny. I oczywiście cała sprawa traktuje o świętym bracie Albercie. Będziemy o nim rozmawiać z Witoldem Ludwigiem wtedy, kiedy na liście przebojów muzyczne dary odbierał Złoty Gong i rzeczywiście to była dostojna chwila. Zaprezentujemy oczywiście utwór, który śpiewa fantastycznie Andrzej Lampert swoim operowym głosem, choć tutaj nie do końca oczywiście jest to operowa sytuacja, ale rzeczywiście tego wokalne kaskady tutaj z dziedziny operowej się mocno przydają, bo będzie taki moment, nie jeden, gdzie faktycznie zawiesi głos i poniesie nas wszystkich w stronę najwyższych rejestrów. Dobrze, to przed nami, ale to nie koniec, proszę Państwa, ale to nie koniec, ponieważ zaczniemy z górnego C od brata Alberta Chmielowskiego, potem świętego oczywiście, swoim życiem dotknął archipelagu, który przyciągnął go do strony, która powiodła go w stronę najwyższych jakości duchowych, w stronę świętości. Brat Albert Chmielowski, który wcześniej był artystą, wiele kolei losu. Witold Ludwik też potwierdzi w tym materiale, który za chwilę, że na planie filmowym był obecny święty brat Albert Chmielowski w postaci relikwii. To niezwykła sprawa, drodzy Państwo. Tak ten film powstawał. To za chwilę nam się wszystko przydarzy. Już teraz Państwa gorąco zapraszam na ten moment i nie tylko, bo będzie wstępem do sytuacji, gdzie, no właśnie, rodzi się powołanie. O tym mówiliśmy z Darkiem Malejonkiem przy okazji tych wspomnień 25-lecia muzycznych darów. Darek mówił i też inni artyści z pewnością potwierdzą te kwestie, że ich teksty, melodie, zwłaszcza właśnie wykonywane Słowo Boże w ten sposób, pociąga mocno tych, którzy, jak się okazuje, nawet inspirowani tym słowem, tymi melodiami, piosenkami, zostają potem zakonnikami, księżmi, siostrami zakonnymi. Mamy takie świadectwa. I dziś, uwaga, w drugiej części suplementu, i dziś spotkanie z kimś takim. z kimś takim, który pod wpływem tych zespołów, które u nas na liście, został zakonnikiem. To oczywiście nie jedyny wpływ, ale jeden z ważniejszych i da świadectwo. Także grubo dzisiaj w suplemencie zapraszam. Rezerwujcie Państwo sobie troszkę czasu. Dajcie znać znajomym, że bardzo warto posłuchać, bo będą i świadectwa, i wspaniała muzyka. Zaczynamy od tej, o której już mówiłem, anonsowałem. Let Him Run, Natalia Sołtysek, W imię Twoje.

0: I udało nam się połączyć ze zwycięzcą, właściwie tym, który reprezentuje zwycięzców. To niesamowita postać, który to człowiek jest reżyserem filmu o świętym bracie Albercie, nędzarz i Madame Witold Ludwig, częstochowianin mieszkający w Toruniu. Halo, witamy pięknie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków, amen.
1: Prowadzącego, realizatorów i wszystkich słuchaczy.
0: Czujemy się zaszczyceni, jak się pojawia klip do tego filmu, jednocześnie trailer, który prowadzi nas w stronę filmu Nędzarz i Madame. Zauważyłem taką przepiękną kaskadę liter, która w pewnym momencie zatrzymuje się przy nędzarzu i Adamie, dopiero potem wyłania się Madame. Nie wiem, czy to zabieg reżyserski, ale genialny, no bo jest w tym bardzo wiele. Nędzarz Adam, który zostaje wyzwolony przez Chrystusa, nowego Adama. Czy coś w tym jest?
1: Tak, to prawda, rzeczywiście ten tytuł zawierający francuski skądinąd wyraz Madame kryje zupełnie świadomie ten kalambur. Nie chciałbym spoilerować, ale ci ze słuchaczy, którzy już ten film widzieli, pamiętają scenę, w której Adam napisał na toaletce, na lustrze w garderobie Heleny Adieu Madame, w dniu, w którym wybierał się do klasztoru jezuitów. I ona właśnie wzruszona tym jego eksodusem parła te pierwsze, ostatnie litery i z tego wyłonił się Adam. Bo rzeczywiście brat Albert jest głównym, niewyłącznym, no i wyłącznym bohaterem tego tytułu. Zresztą Adam oznacza człowieka, a on sięgnął jakby pełni człowieczeństwa i został świętym.
0: Proszę uprzejmie przyjąć złoty gong. Główne trofeum. Słuchamy, co czuje reżyser filmu, a jednocześnie ten, który odpowiada za ten przepiękny utwór. Jego obecność śpiewa Andrzej Lampert, teraz Witold Ludwig. Słuchamy.
1: No, mogę powiedzieć tylko tyle, że serce czuje żywsze bicie, a taki jest leitmotiv tego filmu, taki jest leitmotiv nade wszystko przesłania duchowego Adama Chmielowskiego, brata Alberta, i takie jest przesłanie tego utworu, bo o muzyce tutaj mówimy, które brzmi, które mówi: jeżeli serce dasz na spalenie, każda twa iskra wznieci płomienie. I cieszymy się razem z Andrzejem Lampertem, który przepięknie ten utwór wykonuje.
0: Dokładnie.
1: Razem z kompozytorem Jakubem Lubowiczem i wszystkimi wybitnymi wykonawcami tego utworu, że on, mamy nadzieję, czyni słuchaczy lepszymi i inspiruje do tego, żeby ofiarowywać swoje serce drugiemu człowiekowi. I tak jak Adam Chmielowski umierał dla świata, z miłości do ludzi, dla drugiego człowieka, tak i my bierzmy ten przykład, a muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale niech ona te obyczaje czyni jeszcze bardziej ludzkimi.
0: Wysłaliśmy sobie telefoniczne wzajemne w czasie rozmowy w kuluarach. Drodzy Państwo, myślę, Panie Witoldzie, że to nie jest żadna tajemnica, wzajem zaproszenia, więc oczekujemy Pana tutaj w naszym studiu radiowym. Już teraz bardzo się cieszymy i z filmu, i z Pana obecności, i z tego, że piosenka drugi raz z rzędu wygrywa, otrzymuje złoty gong. Gratulujemy tych pięknych scen, kaskad, które prowadzą nas do wielkiego świata, ale też do świata Bożego poprzez skojarzenia, poprzez przecudowne kolaże związane z montażem. Sam jestem byłym dziennikarzem telewizyjnym, więc widzę piękno pracy również na planie i potem przy montażu. Pięknie się to komponuje. Gratuluję. Film rzeczywiście no, jest odkrywczy. Jest odkryciem dla tych, którzy kochają kino, jeszcze do tego polskie kino, to zobaczą, jak piękny jest film Nędzarz i Madame, który wyszedł spod ręki reżysera, też scenarzysty Witolda Ludwiga. Bardzo dziękujemy za ten obraz.
1: To ja dziękuję.
0: Wspólnie kończymy listę. Dariusz Ciszewski i
1: Witold Ludwik. Z Panem Bogiem i do usłyszenia.
0: A jakieś jedno słowo, które chciałby Pan przekazać po tym takim niesamowitym kontakcie ze świętym bratem Albertem, który też poprzez relikwie był na Waszym planie. Co by Pan chciał od niego powiedzieć naszym słuchaczom? Dosłownie w jednym zdaniu.
1: To, co powiedział on sam. Ludzi i Boga kochać do bólu mięśni i kości.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Wciąż pytasz, czemu życie nie płynie spokojnie jak sen? Czy trudniejszą drogą dni już minione, czy to, co przed tobą, jak statek z papieru na oceanie, musisz wbrew wichrom

dobrem za zło. Czy w ciemnej dolinie nie zaznasz lęku i zachowasz imię? Jak płomień zapałki uparcie się tli, nie trać nadziei do końca swych dni.

Tak, wspólnie z Robertem Czechem, który realizuje program, doszliśmy do przekonania, że tego rodzaju utwory w ogóle się nie starzeją. Są tak pięknie zrobione, tak pięknie wykonane i do tego wznoszą w stronę najwyższych wartości, że czas dla nich nie istnieje. Tak jak nie istnieje czas dla miłości. Kiedy dasz serce na spalenie. Tak, to się dzieje właściwie w każdym z nas, ale najbardziej w tych osobach, które całkowicie poświęciły się Bogu. Za chwilę będziemy mieli właśnie spotkanie z kimś takim. Jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszam na spotkanie z ojcem Adrianem Paulinem, który opowie o swoich bardzo istotnych, bym powiedział, takich, które nawet mnie samego zaskoczyło, inspiracjach na drodze swojego powołania. To bardzo ciekawa historia jest. Ona dotyczy zespołów takich jak 2TM23, jak Arka Noego. Za chwilę Państwo wszystkiego się dowiedzą. Ale też, co bardzo ciekawe, sam nie wiedziałem, że istnieje taki utwór. Pewnie Państwo też odkryją te kwestie. Zobaczymy. Może są tacy z Państwa, którzy znają ten utwór bardzo dobrze. Ja przyznam szczerze, że słuchałem wiele muzyki. Kiedyś się muzyki słuchało, jak to mówią, wiadrami. Wylewała się i wlewała się do nas po to, by czynić dobro, bo takiej dobrej muzyki się słuchało. Ale przyznam szczerze, że tego utworu nie znam i to jest niesamowite, że ten utwór, o którym za chwilę, na temat krzyża, wykonywany przez znany bardzo popowo-rockowy zespół, polski zespół, no nie jest znany. Prawdopodobnie takie jest moje domniemanie, że ponieważ rzecz traktuje o krzyżu, o spotkaniu z tym, który na tym krzyżu jest obecny, z Chrystusem, no jakoś ten utwór został wykluczony przez ozgrozą, mainstreamową cenzurę. No, chyba że Państwo znają ten utwór, proszę dawać znaki na fanpage'u czy w SMS-ach. Zapraszam gorąco. Ciekawe, taki mały test dla Państwa. Czy Państwo znają ten utwór, o którym za chwilę będzie opowiadał nasz gość. Wcześniej zagramy Maleo Reggae Rockers, Kochać, aby żyć, żyć, aby kochać. Też pod naszym fanpage'em znajdą Państwo ten klip, o którym rozmawiałem przed chwilą, spoza czasu i przestrzeni, z reżyserem tego filmu, Witoldem Ludwigiem. Jest tam klip i ta osoba, która zapala na koniec tę zapałkę, pokazując ten płomień miłości w taki sposób tutaj zaprezentowany symbolicznie, to Piotr Zajączkowski, który wcielił się w rolę świętego brata Alberta. Kochać, aby żyć. Jesteśmy nadal w temacie Maleo Reggae Rockers.

0: Witamy naszego gościa, ojciec Adrian Urbanek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków, amen.
0: Przejdźmy do tematu, który związany jest z ojca posługą, ale też i powołaniem, bo trafił ojciec na takie światełka w swoim życiu, które potem zamieniły się w duże światła, które no, rzeczywiście świecą po dzień dzisiejszy. Ja przyznam szczerze, że jak rozmawiałem z ojcem w kuluarach, z ojcem Adrianem, to rzeczywiście się zachwyciłem dwoma rzeczami. Pierwsza jest taka, że są wspólne kwestie dotyczące na przykład tekstów, które pochodzą od ludzi, którzy żyją na co dzień Ewangelią. Do takich osób zaliczam na przykład Roberta Lice Frydrycha. On napisał taką piosenkę dla Arki Noego, Zabierzesz mnie na drugi brzeg. Niesamowite. Za chwilę ojca zapytam, jak ta piosenka zadziałała w ojca życiu. Podobnie rzecz się ma z zespołem 2TM23. Bo wspominał też ojciec o tym, że spotkał kiedyś w pociągu człowieka z naszywką 2TM23 i to była wskazówka, że są ludzie, którzy śpiewają.
1: Nawet nie wiedziałem, że to jest odnośnik do Pisma Świętego wtedy.
0: Aha, no właśnie.
1: Jakiś taki dziwny napis.
0: No. A tutaj się okazuje, że to drugi list do Tymoteusza, 2TM23. Może nie wszyscy nawet kojarzą to w ten sposób dziś. No, to rzeczywiście ważna sprawa i ważne odkrycie, którego dokonaliśmy dziś. Mianowicie zespół Lady Punk jest znany z różnych utworów, ale Rozmowa z jest taki utwór, drodzy Państwo, mało znany, żeby nie powiedzieć, że bardzo mało znany. Może dlatego, że cała sprawa odnosi się do krzyża. Już na samym początku tekstu śpiewanego przez ten zespół.
1: Znaczy, bardzo powiem tak, bardzo fajna piosenka, jeżeli ktoś poszukuje samego siebie. No też był jakiś taki moment w moim życiu, kiedy ona bardzo często grała w mojej duszy i często jej słuchałem, próbując rozeznać swoją drogę. Ta piosenka Arki Noego, Zabierz mnie na drugi brzeg, też sobie właśnie tak uświadamiam, że moje głębsze poznanie Pana Boga to są pielgrzymki na Jasną Górę. Aha. Będąc na wakacjach z pielgrzymką tarnowską, z grupą z Nowego Sącza, kilka razy przed zakonem pielgrzymowałem. Pierwszy raz, kiedyś wybrałem tą pielgrzymkę, bardzo często na postojach grano piosenkę właśnie Arki Noego, Zabierzesz mnie na drugi brzeg. I pamiętam, że ta piosenka, wiele razy ją słyszałem, bardzo mocno mnie dotykała. Ten tekst, ta radość tych dzieci śpiewających, oczywiście to nie wiedziałem, że z Arka Noego, że jakieś pół roku nie mogłem tej piosenki w ogóle znaleźć, przypadkowo ją znalazłem. I tekst, który do teraz mnie zachwyca, bo kojarzy mi się z takim początkiem czegoś więcej. Mogę powiedzieć, że to był pierwszy taki namacalny znak działania Pana Boga w moim życiu, który wydał bardzo piękne owoce, no i też święto, ofiarowanie Chrystusa w świątyni, tutaj Matka Boża. No i tak się stało, że w końcu znalazłem się w zakonie Paulinów po kilku latach. I to też takie niezwykłe odkrycie, że przez oczywiście wiele rzeczy było, wiele znaków, ale ta piosenka Arki Noego była takim początkiem. Pamiętam, że słuchając tego utworu zawsze czułem taką radość, takie zaproszenie do czegoś więcej i to było czuć w tych wykonawcach, tych dzieciakach z Arki Noego, które piosenki śpiewały. Też bardzo prosty, głęboki tekst, który w jakiś sposób mnie poruszył, do teraz mnie rusza i kiedy go słucham, to zawsze mi się przypominają takie piękne momenty oczekiwania na czegoś więcej. A choćby ta piosenka tutaj też wspomniana, Lady Punk, Rozmowa z, też jest no, niesamowita. Myślę, że powinniśmy sobie, zachęcam, żeby posłuchać tego tekstu, bo on jest taki bardzo piękny. Mówi o szukaniu samego siebie i w to wszystko jest tak delikatnie wpleciony temat dobrego Boga.
0: No i krzyża.
1: Tak,
0: ja myślę, że dlatego ta piosenka
1: na początku tak jest, to tak fajnie wybrzmiewa, więc...
0: Tak. Ja myślę, że dlatego ta piosenka Lady Punk jest w ogóle nieznana lub prawie wcale, właśnie ze względu na ten tekst i myślę, że tutaj po prostu ta cenzura mainstreamu spowodowała, że ona nie była grana, a jest rzeczywiście, jeśli chodzi o kwestie dotyczące relacji człowieka z Bogiem poprzez krzyż, no jest bardzo odkrywcza rzeczywiście.
1: Tak, a to jest tak właśnie bardzo pięknie pokazane w taki delikatny sposób, szczególnie kiedy ktoś się zastanawia, kiedy ktoś szuka samego siebie, bo ja wtedy miałem taki okres w życiu, kiedy człowiek zastanawia się, mając 20 parę lat, co robić, jak żyć i nagle trafia ci się przypadkowo taka piosenka, która cię zastanawia, fascynuje i przede wszystkim dotyka w tobie czegoś, co jest nieznane, twojej przyszłości, relacji z Panem Bogiem, jak to wszystko sobie poukładać. No i chcąc, nie chcąc, Lady Punk stworzył piosenkę, która, myślę, nie tylko mnie, dała dużo do myślenia i mam do niej bardzo duży sentyment i co jakiś czas gdzieś tam przypominam ją sobie, bo kojarzy mi się z bardzo dobrymi momentami, z tym szukaniem i z tym odkrywaniem samego siebie. Wtedy bym nie pomyślał, słuchając tej piosenki, że tak to będzie wyglądało, że będę w zakonie. A piosenka Arki Noego tym bardziej, więc możemy za chwilę tutaj puścić dla naszych słuchaczy, bo na niej się dużo radości. Arka Noego w ogóle jest niesamowitym zespołem, niesamowitym, tak byśmy to powiedzieli, darem od Pana Boga, bo w prostych słowach zawarte są bardzo mocne rzeczy. Śpiewając jeszcze, śpiewam to dzieci, więc dziecięce głosy mają taką radość. I pamiętam, że ja to właśnie poczułem, słysząc pierwszy raz tą piosenkę Zabierzesz mnie na drugi brzeg. Poczułem po prostu radość. Coś, czego w moim życiu zawsze brakowało w takim głębszym wymiarze.
0: No i niesamowitą nadzieję, bo tam jest taki tekst, gdzie dzieci śpiewają oczywiście za piórem, bo tekst jest napisany przez Roberta Alicję Frydrycha. Nie wiem, czy ja rozpoznam cię, ale wiem na pewno, że ty rozpoznasz mnie. I to jest po prostu przewielka nadzieja, że...
1: że nie jesteśmy anonimowi, że, prawda? Bóg nas zna, dokładnie, że się nami interesuje, bo człowiek może czasami sobie tak myśleć, że ja nikogo nie interesuję. Jestem pyłem na tym świecie, którego nikt nie zna, nikt nie dba, szczególnie kiedy ma trudniejszy moment, się okazuje, że można inaczej. Więc może kiedyś umówimy się na następną audycję i troszeczkę o muzyce, która może zainspirować tym, że mówi w taki ciekawy sposób o rzeczach głębokich, pięknych, o Bogu. I ktoś, kto szuka, w jaki sposób może to odnaleźć?
0: To może być iskra, która, no w przypadku ojca rzeczywiście tak jest, ale zapytam, to może być iskra, która zapali świecę, płomień, który staje się, no, takim asumptem do tego, by jednym z, ale jednak ważnych znaków do tego, żeby no, pomyśleć o czymś więcej i na przykład sprawi, że koniec końców nastąpi decyzja wstąpienia do zakonu. Myśmy tu mieli takie świadectwo od Maleo, Darka Malejonka, mówił o tym, że oni mają szereg świadectw, że pod wpływem ich piosenek i tych tekstów wiele osób zostało kapłanami, wstąpiło do zakonu, więc...
1: Więc ja mogę się pod tym podpisać, bo też kiedy już odkryłem, że ten skrót 2T23 to jest zespół, ktoś mi powiedział, że oni w swoich tekstach śpiewają Pismo Święte, to ja nie chciałem to uwierzyć, musiałem to sprawdzić i do teraz mam bardzo duży sentyment do ich wykonania psalmu 13, 18, 34 w takiej ciekawej, trochę mocniejszej wersji muzykalnej, ale byłem w szoku, że można śpiewać Pismo Święte i potem też odkryłem, że Arka Noego bazuje w jakimś tam stopniu na tekstach związanych z Pismem Świętym i pierwszy raz słuchając na pielgrzymce tego utworu, nigdy bym nie pomyślał, że moje życie tak się potoczy, że to nie był przypadek, że tam się znalazłem, że to słyszałem i Pan Bóg 3 lata prowadził mnie właśnie taką drogą, kiedy ja szukałem samego siebie, aż zobaczyłem, odkryłem i wybrałem drogę. I dzisiaj mogę powiedzieć, że proste rzeczy czasami tak trafiają do serca, że człowiek zaczyna rozumieć, do czego Pan Bóg go stworzył, powołał. No i zawsze jest wolność, bo możemy wybrać tą drogę, możemy pójść zupełnie inną drogą, bo każdy to wie, że to jest najtrudniejszy, najpiękniejszy dar, że mamy wolność, z której możemy pięknie korzystać, ale możemy też troszkę inaczej pokierować swoje życie.
0: Zatem zapalimy te światełka w postaci utworów i tekstów. Zaczniemy może od Lady Punk. Bardzo dziękuję ojcu za spotkanie, za to świadectwo. Może słyszą nas osoby, które, no właśnie, może też za sprawą takiej iskry tekstu i muzyki poczują to, o czym ojciec mówił przed chwilą, do życia czymś więcej, radami ewangelicznymi. Więc zapraszamy. Ruszaj w stronę Boga, prawda?
1: Dokładnie. Pan Bóg potrafi przemówić do człowieka w różny sposób, a muzyka ma to do siebie, że potrafi poruszyć te struny duszy, w które normalnie człowiek nie zagląda. A muzyka odpowiada na teksty, które są nam bliskie, pokazuje coś, co człowieku tkwi i wyraża coś, o czym myślimy, ale trudno nam to wyrazić słowami.
0: Jeszcze raz bardzo dziękuję. Ojciec Adrian Urbanek był naszym gościem. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.

I tak oto znaleźliśmy się w bardzo ciekawym miejscu z niesamowitymi osobami. Osobą ojca Adriana Urbanka, którego jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. I jest reakcja od strony państwa. Zadziwia nas, że wśród naszych muzycznych meandrów utwór ten, mowa o Lady Punk, rozmowa z... Utwór ten dotąd pozostawał poza naszym radarem. Dziękujemy panie Dariuszu i panie Robercie za konsolety. Robert Czech ma pozdrowienia, odpozdrawia bardzo wyraźnie. Panie Olu, panie Arminie, serdecznie was pozdrawiamy. No tak, mnie też zachwyciła ta historia, że z jednej strony, że jest taki utwór, a z drugiej strony zasmuciła, że go nie znamy. Ale teraz już go znamy, tak? Dzięki ojcu Adrianowi. Proszę państwa, tak, w Polsce powstają takie utwory. Naprawdę jesteśmy pięknym narodem, tylko ktoś nam próbuje założyć jakiś przytajemniczy kaganiec systemowy, który ogranicza i nie dopuszcza tych najwyższych, najważniejszych, najpiękniejszych wartości, w których wyrośliśmy, w których się rodzimy, w których się wychowujemy, jesteśmy chrzczeni, modlimy się. Przychodzimy do kościoła po to, by zawrzeć związek małżeński, by wejść do zakonu, wstąpić do zakonu, zostać kapłanem, by się wyspowiadać, przyjąć Chrystusa w Eucharystii. To jest nasze życie, to jest nasza kultura. To jest nasz krwiobieg, który, jak się okazuje, trafia właśnie nawet w te rejony, w rockowych, popowo-rockowych zestawieniach tekstowych, muzyce. Genialnie, że tak, ale z drugiej strony powalczmy o to, aby tego typu przekaz był powszechny, dostępny dla wszystkich, zwłaszcza młodej generacji, która się wychowuje w jakiejś bardzo kwaśnej atmosferze, toksycznej, która zatruwa im umysły i dusze. To naprawdę jest bardzo poważna walka. Więc nie składajmy broni. Pielgrzym jeszcze na koniec nam został. To też są utwory, które tych zespołów są prawie niewykonywane. Pielgrzym i na przykład Niewierny patrzy na krzyż zespołu Tilaw z Muńkiem. Tych utworów państwo mogą nigdzie nie usłyszeć. Pozdrawiam pięknie tych, którzy jeszcze z nami na fanpage'u. Pan Dariusz pozdrawia wszystkich artystów, słuchaczy oraz redakcję Bożej Listy Muzyczne Dary Super Suplement. Też tak myślę. Z modlitwą pokój i dobro. Panie Darku, serdecznie pozdrawiamy. Proszę pozdrowić grupę Pro Life Call B. Pan Michał, jak miło odpoczywać po całym dniu słuchając muzyki. Pozdrawiam wszystkich. Serdecznie pozdrawiamy panie Michale. Pozdrawiamy tych, którzy na fanpage'u. Tomasz, Ewa, Paweł, Małgorzata, Urszula, Anna. Oaza chorych niepełnosprawnych. Bardzo was pozdrawiam. Pozdrawiamy Alina WC. Gramy. Tilaw jeszcze dla nas zagra i zaśpiewa Muniek. A ja się nisko kłaniam. Przed mikrofonem Dariusz Ciszewski. Program realizował Robert Czech.

czaszki łotrów dwóch. Tomaszu, wytęż słuch, Tomaszu, wytęż słuch. Na górze czaszki słychać głos. Niewierny Didymos, niewierny Didymos. Na górze czaszki słychać głos.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: Muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Cześć, mówi Patrycja Markowska. Pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
3: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
4: Tu Radio Rodzina.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Mike Kelly, Rob Kim, Wondus.
1: Radio Leśne.
2: Kudowa Zdrój 88 i 7 FM.

0: autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina Wołów 99,6 FM.